0: Bamwita Jemo Kasenge akaimba bakaita Munange nsubira mukwano tekakoza ubi akasabye Munange owoku Dung Resort nsubira kaimba kotekakoza ubi satenga twawuliriza akaimba akasose yabade Jamal waswanga ganti abachala bazira of course nange kawereza akabachala mwenda bali eyo nsubira ngana mwakaimba tekakoza ubi rachite tukola bwetti ne mwami sempija ne tumujawo ne tweyongerayo
1: bya mutu bya mutu bya zame.